Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.

0: świat, myśli warte krat, zaleczony lek.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Grupa amerykańskich emerytowanych sędziów federalnych i stanowych prowadzi objazdową kampanię w północnych stanach USAFAB. Uczestnicy spotykają się z mieszkańcami, wyjaśniając zagrożenia dla niezależności sądownictwa oraz demokracji w kontekście ostatnich ataków ze strony Donalda Trumpa i spadku zaufania społecznego. Organizatorzy akcji w USA przyznają, że wzorują się na podobnej kampanii w Polsce. Podczas truskawkobrania na Kaszubach poseł PiS Michał Kowalski nie został wpuszczony na scenę przez ochronę. Poseł złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, twierdząc, że uniemożliwiono mu wykonywanie obowiązków posła oraz naruszono jego nietykalność cielesną. Urząd Miejski w Kartuzach poinformował, że poseł nie był oficjalnym gościem wydarzenia ani osobą uprawnioną do wejścia na scenę. A sytuacja jest wyjaśniana przy współpracy z policją i prokuraturą. Według ministra Antonia Sanca większość lub wszystkie z 12 ofiar pożarów w Andaluzji to obcokrajowcy, którzy opuścili wyznaczone drogi ewakuacyjne i znaleźli się na niebezpiecznych trasach. Ofiary, wśród których były osoby pochodzenia brytyjskiego, odnajdowano głównie w samochodach, a narodowość części z nich nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona. Akcje ratownicze utrudniają ekstremalne upały, susza oraz trudny teren. A w działaniach bierze udział ponad 460 funkcjonariuszy wspieranych przez samoloty, śmigłowce i drony.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy wiatr słaby, a temperatura utrzymuje się w granicach umiarkowanie chłodnych 11 do 15 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, jest umiarkowanie chłodno, z temperaturami od 13 do 14 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, opady deszczu są możliwe, a temperatura wynosi około 13-14 stopni Celsjusza. W Suwałkach wystąpiły intensywne opady deszczu z silnym wiatrem i niskim ciśnieniem atmosferycznym. W pozostałych regionach kraju panuje umiarkowane chłodno z temperaturami od 12 do 15 stopni Celsjusza i słabym wiatrem. Ciśnienie atmosferyczne jest stabilne na poziomie około 1.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła szósta, słuchasz moje Radio 24, mamy sobotę, będzie można chyba trochę odpocząć. Tym, którzy jednak muszą dzisiaj pracować, tym życzę dużo, dużo cierpliwości i samozaparcia. Dzień zapowiada się całkiem przyjemnie. I thought that I'd been hurt before.

A macie też tak czasem, że po pierwszej kawie wcale nie jest lepiej i wręcz człowieka aż się, żeby wypić tą drugą? U mnie taki moment właśnie nadszedł. Wam też polecam waszą ulubioną oraz ulubioną muzykę w Moje Radio 24.

0: Nowe Gramy w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

ubiegłym roku sprzedano więcej płyt winylowych niż kompaktowych. Wracamy do fizycznego kontaktu z muzyką, bo tęsknimy za tym, co można dotknąć. U nas w Moje Radio 24 co prawda gramy z chmury, ale serce mamy zdecydowanie analogowe.

Przypominam wam, że każdy poranek to reset. Nieważne, co było wczoraj. Dzisiaj zaczynamy od nowa. Optymistycznie, z energią, z Moje Radio 24.

0: sun. I won't show you how the world's big and beautiful.
1: Czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy wiatr słaby, a temperatura utrzymuje się na poziomie umiarkowanie chłodnych 13 do 15 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, jest chłodno, z temperaturami około 13 stopni Celsjusza oraz niewielkim wiatrem. Na południu, Rzeszowie i Suwałkach, opady deszczu są możliwe, a temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju panuje umiarkowane chłodno, z temperaturami pomiędzy 13 a 15 stopniami Celsjusza oraz stosunkowo niską wilgotnością powietrza. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1016 do 1020 hektopaskali.

moje. Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: US, a zażądały od Iranu publicznego zapewnienia, że szlaki żeglugowe w cieśninie Ormuz pozostaną otwarte i nie będą prowadzone ataki na statki. Rozmowy z Iranem są produktywne, a USA zawiesiły ataki po wznowieniu ich na 2 dni. Prezydent USA zapowiedział gotowość do militarnej odpowiedzi. Grupa amerykańskich emerytowanych sędziów federalnych i stanowych prowadzi objazdową kampanię w północnych stanach USLG. Uczestnicy spotykają się z mieszkańcami, wyjaśniają zagrożenia dla niezależności sądownictwa oraz demokracji w kontekście ostatnich ataków ze strony Donalda Trumpa i spadku zaufania społecznego. Organizatorzy akcji w USA przyznają, że wzorują się na podobnej kampanii w Polsce –

Podczas truskawkobrania na Kaszubach poseł PiS Michał Kowalski nie został wpuszczony na scenę przez ochronę. Poseł złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, twierdząc, że uniemożliwiono mu wykonywanie obowiązków posła oraz naruszono jego nietykalność cielesną. Urząd Miejski w Kartuzach poinformował, że poseł nie był oficjalnym gościem wydarzenia ani osobą uprawnioną do wejścia na scenę, a sytuacja jest wyjaśniana przy współpracy z policją i prokuraturą.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy w regionie morza i nad środkowym biegiem Odry, jak w Gdańsku i Szczecinie, jest umiarkowanie chłodno, około 15 stopni Celsjusza z niewielkimi opadami. W centrum kraju, w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu również jest umiarkowanie chłodno, temperatura oscyluje wokół 13 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, obserwujemy nieco wyższe temperatury, około 13 i 14 stopni Celsjusza, przy niewielkich opadach deszczu. W Suwałkach występują intensywne opady, a ciśnienie atmosferyczne jest niższe niż w pozostałych regionach. Średnie ciśnienie na terenie całej Polski wynosi około 1017 hektopaskali, wiatr wieje.

0: Moje Radio 24.
1: 7 rano, sobota, może pora na śniadanie. Jak tam weekendowe plany u was? Będziemy wycieczkować, czy też raczej kanapować i netflixować? Podzielcie się na naszym profilu na Facebooku.

0: Jak?
1: Jak się podnoszę z łóżka i przeciągam, to przypominam sobie, ile ja już mam lat i że to nie jest 20, niestety. Takie dźwięki z siebie wydaje, że jakby je nagrać, to chyba jednak bym wam ich nie pokazał na antenie moje Radio 24. W krzyżu łupię, gdzieś w barkach strzyka. Ech, moi drodzy, no niestety, najlepiej, kiedy się ma te 20.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w Pierzowice, Wenifianue. Piekary Śląskie, Kiera, Czacze. Gliwice obowiązuje zwężenie jezdni w kierunku Gliwic. Na drodze ekspresowej jest 5 i 6 do Cleo. Weninie, Lesno-Płudynia. Lesno-Zachód, Strantejniu. Lewa, kierunek Poznań, trwają prace związane z montażem ekranów akustycznych. Na obrzeżu węzła Owczarnia na ekspresówce S6 ruchem kieruje sygnalizacja świetlna i mogą tworzyć się korki. Na drodze krajowej 32 Wilkanowo, Zielona Góra, wykonywane są prace związane z przebudową. Ruch wahadłowy jest w tym miejscu sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną, a może wystąpić wstrzymanie ruchu na okres do 10 minut. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Przerwa na kawę, no to idealny moment, żeby sprawdzić nasz profil. Mamy tam dla Was ciekawostki o piosenkach, których nie usłyszycie nigdzie indziej. Szukajcie Moje Radio 24.

A śniadanko z Insta? Wystarczy tak rano wejść i zobaczyć, co tam influencerzy i influencerki pokazują. A to awokado, a to nie wiadomo jak zrobione jajka, a to same warzywa, albo nie, samo białko. Naprawdę? Człowiek nie ma na to rano czasu. Zresztą z tym fotografowaniem jedzenia, jak się zaczęło 15 lat temu, tak przestać nie może. A to tak.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy wiatr słaby, a temperatura w okolicach 14-16 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, jest umiarkowanie chłodno, z temperaturami pomiędzy 14 a 16 stopniami Celsjusza. Na południu w Szczecinie i Gdańsku również umiarkowanie chłodno, około 16 stopni Celsjusza. W Krakowie i Wrocławiu opady deszczu, a w Suwałkach intensywne opady śniegu. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie 1014-1020 hektopaskali. Wiatr słaby do umiarkowanego, głównie z kierunków zachodnich i północnych. Ogólnie rzecz biorąc, panują chłodniejsze warunki w centralnej Polsce oraz opady deszczu i śniegu na południu.

0: Ja nie mam telefon.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
7: Mój tyle...

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Rosja przeprowadziła nocny atak rakietowy na Kijów, w wyniku którego rannych zostało 10 osób, w tym dziecko. Atak objął 4 dzielnice miasta oraz tereny przylegające, powodując uszkodzenia budynków i pożary. Według przekazanych informacji użyto rakiet Iskander-M oraz pocisków S-300, S-400. USA zażądały od Iranu publicznego zapewnienia, że szlaki żeglugowe w cieśninie Ormuz pozostaną otwarte i nie będą prowadzone ataki na statki. Amerykańscy urzędnicy poinformowali, że rozmowy z Iranem są produktywne, a USA zawiesiły ataki po wznowieniu ich na 2 dni. W mediach pojawiły się informacje o planowanym przez Iran zamachu na Donalda Trumpa, a prezydent USA zapowiedział gotowość do militarnej odpowiedzi. Grupa amerykańskich emerytowanych sędziów federalnych i stanowych prowadzi objazdową kampanię w północnych Stanach USA. Uczestnicy kampanii spotykają się z mieszkańcami, wyjaśniają zagrożenia dla niezależności sądownictwa oraz demokracji w kontekście ostatnich ataków ze strony Donalda Trumpa i spadku zaufania społecznego. Organizatorzy akcji w USA przyznają, że wzorują się na podobnej kampanii w Polsce.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionach około marszałkowskich i pomorskich, utrzymuje się umiarkowanie chłodno, średnia temperatura 15-16 stopni Celsjusza, z niewielkimi opadami w Suwałkach. W centrum kraju, w okolicach Warszawy i Poznania, jest umiarkowanie chłodno, około 14 stopni Celsjusza, wiatr słaby, od 2 do 5 m/s. Na południu, w województwach śląskim, małopolskim i części podkarpackim, pogoda jest umiarkowanie chłodna, z temperaturami w zakresie 14-16 stopni Celsjusza i niewielkimi opadami w Krakowie i Rzeszowie. W pozostałych regionach kraju utrzymuje się stosunkowo sucho, z temperaturami od 14 do 17 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Istnieje takie zdarzenie, a właściwie takie zjawisko, które nazywa się niedoczas chroniczny. Zawsze brakuje nam dokładnie tych mitycznych 5 minut. I to nie tylko rano. Czasami tuż przed wyjściem w pracy ktoś przyjdzie i powie: weź no tak szybko, na cito mi to zrób. A ja już mam spakowane i laptop też właściwie zamknięty. I tak nie bardzo mi się chce. Coś z tym niedoczasem jest na rzeczy. My w niedoczasie nie jesteśmy. Posłuchaj kolejnych piosenek w Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w Enfysi, Częstochowa południe do Owczej. Woźniki obowiązują utrudnienia. Na drodze ekspresowej jest 7 odcinek z Kurów do Radom południe. Trwają prace naprawcze barier energochłonnych. Na drodze krajowej 50 w miejscowości Dwierzuty prowadzona jest budowa drogi dla pieszych z wprowadzoną sygnalizacją świetlną. Na S1 w rejonie Lędziny obowiązuje czasowa organizacja ruchu związana z budową drogi S1 Kosztowy Bieruń. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Jedziesz na drogę, patrzysz sobie, jedziesz spokojnie, a tu ktoś robi takie manewry. Lewy pas, prawy pas, środkowy pas. Jakby tych pasów było pięć, to by jechał po wszystkich. Dojeżdżasz do świateł, a ten stoi dosłownie na pasie koło ciebie. Pozdrawiam serdecznie porannych mistrzów kierownicy.

Jedziesz sobie do pracy i już wiesz, że się spóźnisz. I co wtedy robisz? Ja na przykład układam sobie takie małe wymówki. Dlaczego znowu będę te 5 minut później albo 10 minut później? A to teściowa miała ból zęba, tak, tego jednego, co ma, żeby ją bolał. Drugi to wiemy, do czego jest. A to dziecko miało poranną tantrę i nie byłem w stanie nic na to poradzić. A to się zatrzasnąłem w windzie. To jest bardzo dobra wymówka. Każdy się może zatrzasnąć w windzie. Więcej pomysłów podsuwał wam nie będę i mam nadzieję, że będziecie na czas.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionie połączonym niskich ciśnień, w Szczecinie i Gdańsku jest umiarkowanie chłodno, około 16-15 stopni Celsjusza, z niewielkim zachmurzeniem. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, jest chłodno, średnio 14 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, jest umiarkowanie chłodno, około 16-15 stopni Celsjusza, z minimalnymi opadami. W Puszczy Białowieskiej oraz Suwałkach utrzymuje się mróz, poniżej 0 stopni Celsjusza, wiatr słaby, z zachmurzeniem. Na południu wschodnim, w okolicach Wrocławia i Rzeszowa, jest umiarkowanie chłodno, około 17-16.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: wartościowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sąd uznał Natalię, 13-letnią dziewczynkę, za demoralizowaną z powodu nieobecności w szkole spowodowanych lękiem. W wyniku diagnozy spektrum autyzmu i zaburzenia rozwojowego Natalia została umieszczona w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a wyprowadzana z sali sądowej w kajdankach. Rodzice Natalii, zmuszeni do wyprzedaży mebli z domu, wpadli w długi i starali się pokryć koszty prywatnych terapii oraz prawników. W przypadku Wiktorii brak wolnego miejsca w placówce leczniczej okazał się problemem na terenie całego kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące burz ogłoszone zostały dla powiatów w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Prognozowane są burze z opadami deszczu i wiatrami do 60 km oraz lokalnym gradem, a temperatury wahają się od 17 do 28 stopni Celsjusza. W nocy i niedzielę przewidywane są opady deszczu, sporadyczne burze oraz zmienne zachmurzenie z wiatrami na szczytach Sudetów osiągającymi do 75 km. Emerytura o wartości od 2000 do 4500 zł brutto na rękę wynosiła odpowiednio 1625, 1587, 1485, 1247, 939 oraz 609.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionach około gdańskich i szczecińskich, utrzymuje się umiarkowanie chłodno, około 16-18 stopni Celsjusza, z niewielkimi opadami w Suwałkach. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, jest chłodno, temperatura oscyluje wokół 14-15 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, umiarkowanie chłodno, z temperaturami około 16 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju panują temperatury pomiędzy 15 a 18 stopni Celsjusza. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie 1017-1020 hektopaskali, wiatr słaby do umiarkowanego, z zachowaniem niewielkich różnic temperatur.
1: To jest Moje Radio 24.

0: Nieda po 9, moje Radio 24 w sobotę. Zapraszam serdecznie do takiego weekendowego relaksu. Sam się nie mogę doczekać i postaram się go wam muzycznie zafundować.
1: Dziękuję za pozdrowienia dla moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

Świat to jest w ogóle niesprawiedliwie zaprojektowany dla ludzi, którzy lubią noc. Dzielą tych ludzi na sowy albo na skowronki, czy tam nocne Marki i dzienne Janki. Ja jestem gdzieś po środku, lubię posiedzieć długo wieczorem, a potem wstaję bez problemu o 5 rano, ale sądzę, że jednak jestem w mniejszości. Dobrego dnia, to jest moje Radio 24.

0: Jasnoradiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w Enfysi, Częstochowa południe do Owczej. Woźniki obowiązują utrudnienia. Na drodze ekspresowej jest 7 odcinek z Kurów do Radom południe. Trwają prace naprawcze barier energochłonnych. Na drodze krajowej 50 w miejscowości Dźwierzuty prowadzona jest budowa drogi dla pieszych z wprowadzoną sygnalizacją świetlną. Na S1 w rejonie Lędziny obowiązuje czasowa organizacja ruchu związana z budową drogi S1 Kosztowy Bieruń. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Podobnie mycie naczyń to nowa forma medytacji. O ile robisz to przy dobrej muzyce. Jeśli masz przed sobą zlew pełen wyzwań, podgłośnij odbiornik. Z moim Radiem 24 nawet sprzątanie staje się produkcją filmową.

A jak ktoś ma tyle lat co ja, 40 plus, i to taki zdecydowany 40 plus. 40 plus, ale się tak nie czuję, to tak na marginesie. W każdym razie, ja się mogę czuć albo nie, ale moje ciało mówi co innego. Poranne rozciąganie wywołuje takie dźwięki, że gdybym je nagrał i tutaj puścił, to prawdopodobnie wyłączylibyście radio od razu. Też tak macie, że czasami głośno chrupnie w kręgosłupie albo skrzypi gdzieś w barkach? Oby nie. Nie będziemy skrzypieć. Zagrajmy w moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionach okołogdańskich i szczecińsko-poznańskich, utrzymuje się umiarkowanie chłodna aura z temperaturami oscylującymi wokół 16 do 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje słabo, zazwyczaj do 3 m/s. Na południu, w obszarze warszawskim i wrocławskim, jest nieco chłodniej, z temperaturami w przedziale 14 do 18 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Krakowie i Rzeszowie, panuje umiarkowanie chłodno, około 16 stopni Celsjusza. W Towałkach występują lokalne opady deszczu, a na obszarze podwarszawskim zanotowano niewielkie opady. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie od 1014 do 1.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Sąd uznał Natalię, 13-letnią dziewczynkę, za demoralizowaną z powodu nieobecności w szkole spowodowanych lękiem. W wyniku diagnozy spektrum autyzmu i zaburzenia rozwojowego Natalia została umieszczona w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a wyprowadzana z sali sądowej w kajdankach. Rodzice Natalii, zmuszeni do wyprzedaży mebli z domu, wpadli w długi i starali się pokryć koszty prywatnych terapii oraz prawników. W przypadku Wiktorii brak wolnego miejsca w placówce leczniczej okazał się problemem na terenie całego kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące burz ogłoszone zostały dla powiatów w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Prognozowane są burze z opadami deszczu i wiatrami do 60 km oraz lokalnym gradem, a temperatury wahają się od 17 do 28 stopni Celsjusza. W nocy i niedzielę przewidywane są opady deszczu, sporadyczne burze oraz zmienne zachmurzenie z wiatrami na szczytach Sudetów osiągającymi do 75 km. Emerytura o wartości od 2000 do 4500 zł brutto na rękę wynosiła odpowiednio 1625, 1587, 1485, 1247, 939 oraz 600.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionach Gdańska i Szczecina, jest umiarkowanie chłodno, około 16-19 stopni Celsjusza, z niewielkim zachmurzeniem. Wiatr słaby, do 4 metrów na sekundę. Na centrum kraju, w Warszawie i okolicach, jest chłodno, średnio 15-16 stopni Celsjusza. Opady deszczu rejestrowane są jedynie w Suwałkach, gdzie spadło 4,6 mm. Południe Polski, w Krakowie, Rzeszowie i Wrocławiu, również charakteryzuje się umiarkowanie chłodną pogodą, około 16-18 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie 1017-1020 hektopaskali. Wiatr słaby.

0: Moje Radio 24.
1: Sobota 10, Moje Radio 24. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się włączyć i że możemy wam towarzyszyć. Zachęcam, żebyście zostali z nami przez cały dzień.

deadline'y, kole, raporty, a zrób sobie wreszcie przerwę od Excela. Zadzwoń 22 602 0068 i wrzuć na antenę coś, co postawi całe biuro na nogi. Wybierz numer, wybierz kawałek, a my go gramy szybciej, niż dostaniesz feedback z góry. 22 602 0068.

Słuchasz moje Radio 24? Delikatnie przypomnę, że możesz sprawić komuś bliskiemu małą przyjemność w kilkanaście sekund. Zadzwoń 22 602 0068 i nagraj pozdrowienia. Wybierz też twoją piosenkę. Resztę zostaw nam. 22 602 0068.

Krótka informacja dla tych, którzy mają ciężki dzień. Kostka gorzkiej czekolady poprawia koncentrację bardziej niż trzecia kawa. No u mnie to raczej tabliczka. To sprawdzone info. Przegryźcie coś słodkiego, a ja zajmę się resztą nastroju.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionie bałtyckim i w okolicach Szczecina jest umiarkowanie chłodno, około 19 stopni Celsjusza, z niewielkim wiatrem. W centrum kraju, Warszawa i Poznań, również jest umiarkowanie chłodno, około 16-17 stopni Celsjusza. Na południu, w okolicach Krakowa i Rzeszowa, jest cieplej, około 19-20 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują tylko lokalnie, m.in. w Suwałkach. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1017-1020 hektopaskali. Wiatr wieje umiarkowanie, średnio 3-4 metry na sekundę. Ogólnie rzecz biorąc, jest komfortowo, ale warto pamiętać o zmianach.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

Minęła 12, jest sobota, a przed nami największe tuzy polskiej muzyki. Następne 60 minut wyłącznie w naszym ojczystym języku.

0: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy industrialny sznyt i ślady wielkiej historii, z drugiej żywa zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 NT. Program Kalejdoskop Wydarzeń przeanalizował obecny kryzys w polskiej służbie zdrowia oraz działania Jolanty Sobierańskiej-Grendy relacjonującej pracę w tym sektorze. Szczególnie mocno potraktowano aferę w Szpitalu Południowym dotyczącą braku nadzoru, tolerowania nadużyć oraz politycznych powiązań lekarzy. Krytyce poddano również nowe propozycje reformy systemu zdrowia, które budzą niepokój, a także opóźnioną reakcję służb na kwestie zabezpieczenia dokumentacji medycznej. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podczas uroczystości w Ukrainie wezwał do niegloryfikowania sprawców cierpienia i podkreślił konieczność pamięci o polskich ofiarach. Wypowiadając się w kontekście 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, minister wskazał na potrzebę upamiętnienia rzezi wołyńskiej oraz budowania relacji polsko-ukraińskich opartych na prawdzie i wspólnym dialogu. W wiadomościach zagranicznych burmistrz Berlina Kai Wegner ogłosił rezygnację z walki o kolejną kadencję. Decyzja ta zapadła po mediowych doniesieniach o nieprawdziwych oświadczeniach polityka dotyczących działań w trakcie styczniowego blackoutu. Ustalono, że pierwszego dnia awarii burmistrz nie koordynował prac naprawczych, lecz uprawiał tenisa. Kai Wegner przeprosił za swoje zachowanie i wycofał się z wyborów, aby umożliwić współpracownikom prowadzenie kampanii bez dodatkowych obciążeń. To były najważniejsze informacje.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionach okołgdańskich i szczecińsko-polskich, utrzymuje się umiarkowanie chłodna aura, z temperaturami wahającymi się od 17 do 22 stopni Celsjusza oraz niewielkim zachmurzeniem. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, jest umiarkowanie chłodno, z temperaturami około 19 stopni Celsjusza. Na południu, w regionie śląskim i małopolskim, pogoda jest nieco cieplejsza, z temperaturami od 20 do 21 stopnia Celsjusza. W Suwałkach występują lokalne opady deszczu, a wiatr wieje umiarkowanie. Na południu zachmurzenie jest większe niż na północy. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1018 stopni.

Twój głos w radiu? Tak, wiemy, to brzmi przerażająco, ale spróbuj. 22 602 0068. Najwyżej powiemy, że to był deepfake.

Radiu 24 mamy tysiące piosenek, ale brakuje nam tej jednej, twojej. Zadzwoń 22 602 0068 i powiedz nam, co mamy wyciągnąć z archiwum. Dodaj kilka słów od siebie, a my złożymy to w całość. Czekamy. 22 602 0068.

Słyszeliście o nowym trendzie Dumb Phone Summer? Ludzie masowo wracają do starych telefonów z klapką, żeby w końcu odpocząć od powiadomień. Jeśli słuchasz nas teraz na smartfonie, nie musisz go wyrzucać. Po prostu odwróć go ekranem do dołu. Muzyka w mojej Radio 24 wystarczy, żeby poczuć się

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionie bałtyckim, utrzymuje się umiarkowanie chłodno, około 22 stopni Celsjusza, z niewielkim zachmurzeniem i słabym wietrem. W centrum kraju, w obszarze wielkopolskim i pomorskim, jest umiarkowanie chłodno, temperatura oscyluje wokół 21-22 stopni Celsjusza. Na południu, w regionie małopolskim i podkarpackim, również jest umiarkowanie chłodno, około 21-22 stopnia Celsjusza. W Suwałkach zanotowano opady deszczu, a ciśnienie powietrza nieco niższe niż średnie. W pozostałych regionach kraju przeważa bezchmurny dzień i słaby wiatr. Ciśnienia powietrza utrzymują się na poziomie 1017.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Moim

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 NT. Program Kalejdoskop Wydarzeń przeanalizował obecny kryzys w polskiej służbie zdrowia oraz działania Jolanty Sobierańskiej-Grendy relacjonującej pracę w tym sektorze. Szczególnie mocno potraktowano aferę w Szpitalu Południowym dotyczącą braku nadzoru, tolerowania nadużyć oraz politycznych powiązań lekarzy. Krytyce poddano również nowe propozycje reformy systemu zdrowia, które budzą niepokój, a także opóźnioną reakcję służb na kwestie zabezpieczenia dokumentacji medycznej. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podczas uroczystości w Ukrainie wezwał do niegloryfikowania sprawców cierpienia i podkreślił konieczność pamięci o polskich ofiarach. Wypowiadając się w kontekście 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, minister wskazał na potrzebę upamiętnienia rzezi wołyńskiej oraz budowania relacji polsko-ukraińskich opartych na prawdzie i wspólnym dialogu. W wiadomościach zagranicznych burmistrz Berlina Kai Wegner ogłosił rezygnację z walki o kolejną kadencję. Decyzja ta zapadła po mediowych doniesieniach o nieprawdziwych oświadczeniach polityka dotyczących działań w trakcie styczniowego blackoutu. Ustalono, że pierwszego dnia awarii burmistrz nie koordynował prac naprawczych, lecz uprawiał tenisa. Kai Wegner przeprosił za swoje zachowanie i wycofał się z wyborów, aby umożliwić współpracownikom prowadzenie kampanii bez dodatkowych obciążeń. To były najważniejsze informacje.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionie bałtyckim, utrzymuje się umiarkowanie chłodno, około 19 stopni Celsjusza, z niewielkimi opadami w Suwałkach. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, jest umiarkowanie chłodno, temperatura w okolicach 20 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, również jest umiarkowanie chłodno, około 22 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju, na przykład w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Częstochocie, panuje ciepło, a temperatura oscyluje wokół 21-23 stopni Celsjusza. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1017-1020 HPa, wiatr wieje umiarkowanie.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 14, słuchasz Moje Radio 24, a w nim 3-godzinnego bloku złożonego z waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. 22 602 0068 to właściwy numer.

Zapomnijcie o latte art. Teraz w kawiarniach rządzi Cloud Coffee. Kawa z watą cukrową, która imituje deszcz. Brzmi skomplikowanie? My mamy prostszy sposób na osłodzenie dnia. Suwak w górę i ulubiony numer z lat 90. Działa lepiej niż...

Chcesz coś przekazać w swoim własnym, unikalnym stylu? 22 602 0068. Nagraj się i zamów numer 22 602 0068.

Każdy miłośnik kotów wie, że czasem w nocy nasz pupil wskakuje do łóżka i zaczyna mruczeć prosto do ucha. Kota nie sposób nie głaskać, a głaskanie obniża poziom stresu i niepokoju, które są jedną z głównych przyczyn zawałów. Właściciele kotów są spokojniejsi, mają zdrowsze serca i rzadziej zmagają się z problemami o podłożu emocjonalnym, takimi jak depresja czy nerwica. Koty są też świetnymi słuchaczami, więc dają wsparcie w trudnych chwilach. Ponoć pomagają też w randkowaniu. No i internet kocha koty. Wy zostańcie z moje Radio 24, a ja dzwonię po e-receptę na kota. Wygląda na to, że działa lepiej niż paracetamol.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionie morza i nad szczecińskim lądem utrzymuje się umiarkowanie chłodno z temperaturami oscylującymi wokół 23 stopni Celsjusza i lekkim wieczykiem. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach jest umiarkowanie chłodno, około 21 stopnia Celsjusza. Na południu, w regionie Poznania i Krakowa jest umiarkowanie chłodno z temperaturami do 24 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują jedynie w Suwałkach, gdzie zanotowano 4,6 mm opadów. W pozostałych rejonach kraju opadów nie ma. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1017-1020 hektopaskali, a wiatr wieje umiarkowanie.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 80-przezystej rocznicy Krwawej Niedzieli w Radrużu podkreślił, że nie zgadza się na zapomnienie o ofiarach rzezi wołyńskiej. W trakcie przemówienia prezydent odniósł się do znaczenia pamięci historycznej, oddania hołdu pomordowanym oraz wyciągania wniosków na przyszłość. Nawrocki potępił banderowską ideologię, zwracając jednocześnie uwagi na rolę sprawiedliwych Ukraińców i zaznaczając, że wspomniana ideologia nie ma miejsca w Zjednoczonej Europie. A w oświadczeniu na portalu Telegram Mocztaba Chamenei zapowiedział pomszczenie śmierci swojego ojca oraz innych Irańczyków zabitych podczas dwóch wojen. Po zakończeniu uroczystości żałobnych irańska agencja Fars poinformowała o wstrzymaniu negocjacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi do czasu zmiany stanowiska przez Amerykanów. Stany Zjednoczone zażądały od Iranu potwierdzenia otwarcia szlaków żeglugowych w cieśninie Ormuz, podczas gdy irański minister spraw zagranicznych podkreślił, że Teheran dotrzymuje ustaleń w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych. Prezydentka Mołdawii Maia Sandu nominowała Wasila Tofana na premiera po rezygnacji poprzedniego szefa rządu. Nowy kandydat ma 15 dni na sformowanie gabinetu i zdobycie wotum zaufania parlamentu. Wasile Tofan jest absolwentem Harvard Business School oraz Uniwersytetu Erasma w Rotterdamie i posiada doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. To były najważniejsze informacje.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionie morza i nad szczecińskim lądem utrzymuje się umiarkowanie chłodno z temperaturami oscylującymi wokół 23 stopni Celsjusza i lekkim wieczykiem. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach jest umiarkowanie chłodno, około 21 stopnia Celsjusza. Na południu, w regionie Poznania i Krakowa jest umiarkowanie chłodno z temperaturami do 24 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują jedynie w Suwałkach, gdzie zanotowano 4,6 mm opadów. W pozostałych rejonach kraju opadów nie ma. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1017-1020 hektopaskali, a wiatr wieje umiarkowanie.
1: To jest Moje Radio 24.

Radio internetowe ma też swoje konty w internecie. Bez pogoni za lajkami. Odwiedź nasz Facebook, nasz Instagram albo zajrzyj na naszego YouTube'a. Wpisz Moje Radio 24. Ot taka informacja.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli ktoś próbuje cię przekonać, że to tylko chwila roboty, uciekaj. Albo zostań i po prostu pogłośnij radio.

Twój głos i twoja muzyka. Lepszego połączenia nie ma. 22 602 0068. Nagraj się, wybierz piosenkę, resztę zostaw nam. 22 602 0068.

0: szczęścia. Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionie morza i nad szczecińskim lądem utrzymuje się umiarkowanie chłodno z temperaturami oscylującymi wokół 23 stopni Celsjusza i lekkim wieczykiem. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach jest umiarkowanie chłodno, około 21 stopnia Celsjusza. Na południu, w regionie Poznania i Krakowa jest umiarkowanie chłodno z temperaturami do 24 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują jedynie w Suwałkach, gdzie zanotowano 4,6 mm opadów. W pozostałych rejonach kraju opadów nie ma. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1017-1020 hektopaskali, a wiatr wieje umiarkowanie.

moje, Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłina Pelec. Drewno, drewno.
4: Drewno Pelec.
3: Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 80-przezystej rocznicy Krwawej Niedzieli w Radrużu podkreślił, że nie zgadza się na zapomnienie o ofiarach rzezi wołyńskiej. W trakcie przemówienia prezydent odniósł się do znaczenia pamięci historycznej, oddania hołdu pomordowanym oraz wyciągania wniosków na przyszłość. Nawrocki potępił banderowską ideologię, zwracając jednocześnie uwagi na rolę sprawiedliwych Ukraińców i zaznaczając, że wspomniana ideologia nie ma miejsca w zjednoczonej Europie. A w oświadczeniu na portalu Telegram Mocztaba Chamenei zapowiedział pomszczenie śmierci swojego ojca oraz innych Irańczyków zabitych podczas dwóch wojen. Po zakończeniu uroczystości żałobnych irańska agencja Fars poinformowała o wstrzymaniu negocjacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi do czasu zmiany stanowiska przez Amerykanów. Stany Zjednoczone zażądały od Iranu potwierdzenia otwarcia szlaków żeglugowych w cieśninie Ormuz, podczas gdy irański minister spraw zagranicznych podkreślił, że Teheran dotrzymuje ustaleń w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych. Prezydentka Mołdawii Maia Sandu nominowała Wasila Tofana na premiera po rezygnacji poprzedniego szefa rządu. Nowy kandydat ma 15 dni na sformowanie gabinetu i zdobycie wotum zaufania parlamentu. Wasile Tofan jest absolwentem Harvard Business School oraz Uniwersytetu Erasma w Rotterdamie i posiada doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. To były najważniejsze informacje.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionie morza i nad szczecińskim lądem utrzymuje się umiarkowanie chłodno z temperaturami oscylującymi wokół 23 stopni Celsjusza i lekkim wieczykiem. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach jest umiarkowanie chłodno, około 21 stopnia Celsjusza. Na południu, w regionie Poznania i Krakowa jest umiarkowanie chłodno z temperaturami do 24 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują jedynie w Suwałkach, gdzie zanotowano 4,6 mm opadów. W pozostałych rejonach kraju opadów nie ma. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1017-1020 hektopaskali, a wiatr wieje umiarkowanie.

Jeśli twoja przeglądarka ma więcej zakładek niż sensu, to może znak, że czas coś uprościć. Wcisnąć hamulec, zatrzymać się, zacznij od tego, co leci w tle. Słuchasz Moje Radio 24.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 między węzłem Pyrzowice a węzłem Piekary Śląskie w kierunku Gliwic występują zwężenia jezdni. Na autostradzie A4 na odcinku od węzła Krzyżowa do węzła Bolesławiec w kierunku Jędrzechowic obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybudzenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

każdego dnia w samo południe na antenie mojego Radia 24 tylko i wyłącznie najwięksi polscy artyści. Ci trochę starsi, jak Baim, i ci trochę nowsi, jak Podsiadło czy Sanach. Taki nieźle całkiem dobrany miks. Zapraszam serdecznie.

Są takie dni, kiedy wszystko działa i są takie, kiedy nic nie działa i na pełnej wjeżdża nam prawo Murphy'ego. I wiesz co? To normalne. Nie trzeba być zawsze na 100%. Czasem wystarczy być i robić swoje. A my w tle dorzucimy coś, co to trochę jednak mimo wszystko wygładzi. To jest moje Radio 24.

0: moje. Radio 24.
1: Czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionie morza i nad szczecińskim lądem utrzymuje się umiarkowanie chłodno z temperaturami oscylującymi wokół 23 stopni Celsjusza i lekkim wieczykiem. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach jest umiarkowanie chłodno, około 21 stopnia Celsjusza. Na południu, w regionie Poznania i Krakowa jest umiarkowanie chłodno z temperaturami do 24 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują jedynie w Suwałkach, gdzie zanotowano 4,6 mm opadów. W pozostałych rejonach kraju opadów nie ma. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1017-1020 hektopaskali, a wiatr wieje umiarkowanie.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 80-przezystej rocznicy Krwawej Niedzieli w Radrużu podkreślił, że nie zgadza się na zapomnienie o ofiarach rzezi wołyńskiej. W trakcie przemówienia prezydent odniósł się do znaczenia pamięci historycznej, oddania hołdu pomordowanym oraz wyciągania wniosków na przyszłość. Nawrocki potępił banderowską ideologię, zwracając jednocześnie uwagi na rolę sprawiedliwych Ukraińców i zaznaczając, że wspomniana ideologia nie ma miejsca w zjednoczonej Europie. A w oświadczeniu na portalu Telegram Mocztaba Chamenei zapowiedział pomszczenie śmierci swojego ojca oraz innych Irańczyków zabitych podczas dwóch wojen. Po zakończeniu uroczystości żałobnych irańska agencja Fars poinformowała o wstrzymaniu negocjacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi do czasu zmiany stanowiska przez Amerykanów. Stany Zjednoczone zażądały od Iranu potwierdzenia otwarcia szlaków żeglugowych w cieśninie Ormuz, podczas gdy irański minister spraw zagranicznych podkreślił, że Teheran dotrzymuje ustaleń w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych. Prezydentka Mołdawii Maia Sandu nominowała Wasila Tofana na premiera po rezygnacji poprzedniego szefa rządu. Nowy kandydat ma 15 dni na sformowanie gabinetu i zdobycie wotum zaufania parlamentu. Wasile Tofan jest absolwentem Harvard Business School oraz Uniwersytetu Erasma w Rotterdamie i posiada doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. To były najważniejsze informacje.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionie morza i nad szczecińskim lądem utrzymuje się umiarkowanie chłodno z temperaturami oscylującymi wokół 23 stopni Celsjusza i lekkim wieczykiem. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach jest umiarkowanie chłodno, około 21 stopnia Celsjusza. Na południu, w regionie Poznania i Krakowa jest umiarkowanie chłodno z temperaturami do 24 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują jedynie w Suwałkach, gdzie zanotowano 4,6 mm opadów. W pozostałych rejonach kraju opadów nie ma. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1017-1020 hektopaskali, a wiatr wieje umiarkowanie.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Wszyscy mówią, zrób sobie detoks, odłóż telefon. Jasne, zróbmy to. Tylko kto wtedy sprawdzi, co u nas słychać na Facebooku? Dziś udaję, że nie widzę powiadomień, czuję się jak buntownik. A wy? Słuchajcie dalej. Tutaj przynajmniej nie trzeba klikać w like.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 między węzłem Pyrzowice a węzłem Piekary Śląskie w kierunku Gliwic występują zwężenia jezdni. Na autostradzie A4 na odcinku od węzła Krzyżowa do węzła Bolesławiec w kierunku Jędrzechowic obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybudzenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Zauważyłeś, jak często jesteśmy zajęci, a jednocześnie zmęczeni. Robimy dużo, ale rzadko mamy moment, żeby się zatrzymać. I właśnie wtedy wchodzi muzyka. Nie rozwiązuje problemów, ale robi przestrzeń. A czasem to w zupełności wystarczy, żeby złapać oddech.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionie morza i nad szczecińskim lądem utrzymuje się umiarkowanie chłodno z temperaturami oscylującymi wokół 23 stopni Celsjusza i lekkim wieczykiem. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach jest umiarkowanie chłodno, około 21 stopnia Celsjusza. Na południu, w regionie Poznania i Krakowa jest umiarkowanie chłodno z temperaturami do 24 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują jedynie w Suwałkach, gdzie zanotowano 4,6 mm opadów. W pozostałych rejonach kraju opadów nie ma. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1017-1020 hektopaskali, a wiatr wieje umiarkowanie.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Twój głos. Twoja muzyka.
2: Słuchasz
1: Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 80-przezystej rocznicy Krwawej Niedzieli w Radrużu podkreślił, że nie zgadza się na zapomnienie o ofiarach rzezi wołyńskiej. W trakcie przemówienia prezydent odniósł się do znaczenia pamięci historycznej, oddania hołdu pomordowanym oraz wyciągania wniosków na przyszłość. Nawrocki potępił banderowską ideologię, zwracając jednocześnie uwagi na rolę sprawiedliwych Ukraińców i zaznaczając, że wspomniana ideologia nie ma miejsca w zjednoczonej Europie. A w oświadczeniu na portalu Telegram Mocztaba Chamenei zapowiedział pomszczenie śmierci swojego ojca oraz innych Irańczyków zabitych podczas dwóch wojen. Po zakończeniu uroczystości żałobnych irańska agencja Fars poinformowała o wstrzymaniu negocjacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi do czasu zmiany stanowiska przez Amerykanów. Stany Zjednoczone zażądały od Iranu potwierdzenia otwarcia szlaków żeglugowych w cieśninie Ormuz, podczas gdy irański minister spraw zagranicznych podkreślił, że Teheran dotrzymuje ustaleń w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych. Prezydentka Mołdawii Maia Sandu nominowała Wasila Tofana na premiera po rezygnacji poprzedniego szefa rządu. Nowy kandydat ma 15 dni na sformowanie gabinetu i zdobycie wotum zaufania parlamentu. Wasile Tofan jest absolwentem Harvard Business School oraz Uniwersytetu Erasma w Rotterdamie i posiada doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. To były najważniejsze informacje.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionie morza i nad szczecińskim lądem utrzymuje się umiarkowanie chłodno z temperaturami oscylującymi wokół 23 stopni Celsjusza i lekkim wieczykiem. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach jest umiarkowanie chłodno, około 21 stopnia Celsjusza. Na południu, w regionie Poznania i Krakowa jest umiarkowanie chłodno z temperaturami do 24 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują jedynie w Suwałkach, gdzie zanotowano 4,6 mm opadów. W pozostałych rejonach kraju opadów nie ma. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1017-1020 hektopaskali, a wiatr wieje umiarkowanie.
1: To jest Moje Radio 24.

Niektórzy z Was pewnie widzieli na YouTubie albo na Facebooku nasz wideo, cykl Mazowsze w 2 minuty. Otóż mamy tego też wersję radiową. Pełne 2 godziny opowieści o mazowieckich miejscowościach oraz większych miastach. Od 19 do 21 na naszej antenie.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 między węzłem Pyrzowice a węzłem Piekary Śląskie w kierunku Gliwic występują zwężenia jezdni. Na autostradzie A4 na odcinku od węzła Krzyżowa do węzła Bolesławiec w kierunku Jędrzechowic obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybudzenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Lista zadań na dzisiaj, no, dość ambitna, a ja zdążyłem jedynie wybrać, którą kawę wypiję jako pierwszą. Jeśli też planowaliście podbić świat, a skończyło się na scrollowaniu telefonu, no to witam w klubie. Jesteśmy w tym razem. No cóż, lecimy dalej.

czasne informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy i zachodzie Polski panuje sucha pogoda. W Gdańsku termometr wskazuje 18 stopni, w Szczecinie 22, a we Wrocławiu i Gorzowie 24 stopnie Celsjusza. W Poznaniu odnotowano 23 stopnie. W centralnej części kraju oraz na południu warunki są bardziej zmienne. W Warszawie i Rzeszowie występują opady przy temperaturach odpowiednio 21 i 22 stopni, przy czym w Rzeszowie odnotowano silny wiatr. W Krakowie kropi przy 21 stopniach, natomiast w Suwałkach panują gorsze warunki, jest 15 stopni i intensywnie pada. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1017 hektopaskali.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 80-przezystej rocznicy Krwawej Niedzieli w Radrużu podkreślił, że nie zgadza się na zapomnienie o ofiarach rzezi wołyńskiej. W trakcie przemówienia prezydent odniósł się do znaczenia pamięci historycznej, oddania hołdu pomordowanym oraz wyciągania wniosków na przyszłość. Nawrocki potępił banderowską ideologię, zwracając jednocześnie uwagi na rolę sprawiedliwych Ukraińców i zaznaczając, że wspomniana ideologia nie ma miejsca w Zjednoczonej Europie. A w oświadczeniu na portalu Telegram Mocztaba Chamenei zapowiedział pomszczenie śmierci swojego ojca oraz innych Irańczyków zabitych podczas dwóch wojen. Po zakończeniu uroczystości żałobnych irańska agencja Fars poinformowała o wstrzymaniu negocjacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi do czasu zmiany stanowiska przez Amerykanów. Stany Zjednoczone zażądały od Iranu potwierdzenia otwarcia szlaków żeglugowych w cieśninie Ormuz, podczas gdy irański minister spraw zagranicznych podkreślił, że Teheran dotrzymuje ustaleń w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych. Prezydentka Mołdawii Maia Sandu nominowała Wasila Tofana na premiera po rezygnacji poprzedniego szefa rządu. Nowy kandydat ma 15 dni na sformowanie gabinetu i zdobycie wotum zaufania parlamentu. Wasile Tofan jest absolwentem Harvard Business School oraz Uniwersytetu Erasma w Rotterdamie i posiada doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. To były najważniejsze informacje.

czasne informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy i zachodzie Polski panuje sucha pogoda. W Gdańsku termometr wskazuje 18 stopni, w Szczecinie 22, a we Wrocławiu i Gorzowie 24 stopnie Celsjusza. W Poznaniu odnotowano 23 stopnie. W centralnej części kraju oraz na południu warunki są bardziej zmienne. W Warszawie i Rzeszowie występują opady przy temperaturach odpowiednio 21 i 22 stopni, przy czym w Rzeszowie odnotowano silny wiatr. Krakowie kropi przy 21 stopniach, natomiast w Suwałkach panują gorsze warunki, jest 15 stopni i intensywnie pada. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1017 hektopaskali.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
0: Mazowsze
2: w 2 minuty. Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż 2 stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Jaskini. Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się trzy narody i trzy religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te dwa światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę Dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu. Świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej. Odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
1: Mazowsze w 2 minuty.

Polski i Ukrainy w grudniu 2025 roku. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że pierwsze pochówki ofiar odbyły się we wrześniu 2025 roku, a oficjalne zgody na ekshumację wydano w styczniu 2025 roku. Według najnowszych badań opinii publicznej ponad połowa Polaków krytycznie ocenia obecny rząd Donalda Tuska, podczas gdy pozytywne zdanie wyraża nieco ponad 1/4 badanych osób. W najnowszym sondażu D-BOS poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło do 25,1%, co stanowi największy

spadek wśród partii w lipcu. Sytuacja rządu pogorszyła się po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym oraz po doniesieniach medialnych o przyspieszonych świadczeniach dla polityków. NK. Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej potwierdził, że w 1943 roku na Wołyniu doszło do tragicznych wydarzeń. Jednocześnie apelował, aby te historyczne losy nie wpływały negatywnie na przyszłość i współczesną współpracę między Ukraińcami a Polakami. W sobotę w miejscowości Ołyca odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej z udziałem przedstawicieli Polski i Ukrainy. Zaplanowano również niedzielne msze żałobne za zamordowanych Polaków oraz Ukraińców w całej diecezji wołyńskiej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano 17 stopni Celsjusza przy suchym powietrzu. W zachodniej części kraju, w Poznaniu, temperatura sięga 23 stopni, jednak towarzyszy jej silny wiatr. Wrocław cieszy się ciepłem, mierząc 24 stopnie. Na południu, w Krakowie, mamy 21 stopni Celsjusza i lekkie krople deszczu. Z kolei na wschodniej granicy, w Suwałkach, odnotowano 14 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Natomiast w Rzeszowie temperatura wynosi 21 stopni przy deszczu. W Warszawie aktualnie pada i termometr pokazuje 16 stopni w ciągu.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż niejeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców

0: paulinów dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz pani Błotnickiej i to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie. Potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią.
2: Odcinek 4K.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary, z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew z szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry

0: poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem Przydłowcu. Błękit wody, biel piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Przydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. To jest moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfect i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutanckiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa chcemy być sobą nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. Chcemy bić ZOMO wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed wami Perfect. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka – wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś, jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, IARL, dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: To jest moje Radio 24.
1: Synu, mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na

bez włosów na plecach. Wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek. Twojego stylu Elwoga. A ty się spotykasz z tą, bój się Boga. Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady.

średniaka na gapę. Tobie też pewnie już nie piszą mandatów. 826 KPC, bezskuteczność egzekucji wszelkich po samą wieczność. Lecz tobie się uda.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

When I was 6 years old, I broke my leg

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.